Bichago. Ne le sibe mkora minu kweji le kanele fema benu se mwaji. Mi ngombe mama seri o mi dogbe na mesia me kata kike. Sisi kaku Olivier ndogbe na mi akata kike ale mi akata mi le etablissement Bichago. Aho!